sale mía, Alphonse Wera, Jospin Wera, Robert Wera, Joan, pamoja na Bella Wera. Osiep na yo ana sungie waya. Osiep na waya sungie waya. Wodgi Alphonse, tumlongo nyingi. Wodgi Jospin Wera, tumlongo nyingi.